0: Hm? Jaki mistrz jest na metalu. Ale tu jest ten. Nie muszę tyle na. Gdy Polska rypa nie chce.
1: Leggile tu le news,